na siebie w autobusie. Już oboje kryją siwizny. Ona czarną farbą, on modnym kapeluszem.

są, one rzeczywiście powodują reakcję Moskwy, no bo Moskwa na wszelki wypadek przypomina Trumpowi o tych wszystkich telefonach, które odbywają się do Putina, bo widać, że Trump ma słabość do Putina. No, dyktator, podoba mu się, być może, że chciałby być taki jak on, choć pewnie trochę młodszy.

0: Tak, proszę Państwa, nic darowane, wszystko pożyczone mamy na tym świecie i nie można już zmienić warunków zawartej umowy. To oczywiście słynny wiersz Wisławy Szymborskiej, tutaj w interpretacji artysty.
1: Tak, duże ciekawa propozycja Jacka Telusa, muzykanta, który właśnie interpretuje tak muzyczno wierszy poetów polskich. Перед нами українська пропозиція і ілюстрації нашого сьогоднішнього слова дня. Ну, вірш написав Святослав Вакарчук і пісня про те, а навіть це прохання, це не запитання, це прохання позичити йому сонце.

akcent, co poradzić, gdy ponureme tu wjeżdża saudadzi. Jako standard nie doczas, więc pozostaje samba robocza. Ta samba, co to nie doczyta do końca zdania, co to nie dosypia, co nie odzwania. Co ją najlepiej łapać w porach, jak ze szczepień wraca, albo tkwi w korku do przedszkola. Pokres bez papy na strajk, ale bierze graty na kark, bo taki ma vibe, rozumiesz. Ta samba klasyk, co na długie szychty znika, ale gifty przywozi z trasy i ma dobrą opinię. Chyba że bajkę czyta i choćby jedno słowo pominie. Ta samba, co nie da niej mocny kuraż, kiedy inni idą w Polskę akurat i stoi taka ubrana w ten kostium, że to niby mniej karnawał, bardziej post już. Ej, gdzie tam, jaki post? Daje tylko złapać pułapa, zobacz, że hulak bossy, fiestę grubą, brniasz po blackout. Także u mnie tyle, nie narzekam.

0: Це таки з цим впоратися з цією бідою.
1: Вірю, що зробиłeś wszystko, co w twojej mocy. Wielkie dzięki. Nawiasem mówiąc, drodzy państwo, niesłychany. Niesłychany był ten serwis o 12 Wołodymyra Harmatiuka. Dziś 8 maja obchodzimy kolejną rocznicę zwycięstwa nad nazizmem, jakby nie patrzeć, a w tych naszych wiadomościach pojawiają się neonaziści, walka z antysemityzmem. No i Europa, która się zbroi przeciwko kolejnemu reżimowi totalitarnemu. Słuchajcie naszych wiadomości, czytajcie nasze wiadomości, słuchajcie Polskiego Radia dla Ukrainy.
2: Ви слухаєте Польське Радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Marcin Gaczkowski. Tę audycję wydaje Danyłko Czerepacha, a realizuje Kuba Białoszewski.
2: I budete z nami jeszcze 53 chwiliny, a co oznaczaje, że ci 53 chwiliny będą zwyczaty ukraińskою ta polskою mowami.
1: Tak, i zawsze poruszamy się spoglądając na pewną gwiazdę. Tą gwiazdą jest pewne słowo, które nam przyświeca i wskazuje drogę. Niech to słowo zapowie nam dziś piosenka.

0: wszystko się zaczynało. Był tam kiedyś Kazik Staszewski.
1: Berlin. Nasz pierwszy numer, taki bardziej znany niż w kręgu tylko tych 52 osób. Ten numer znały 74 osoby.

Skoczny, żwawy, rozśpiewany Berlin lat 30. To była wersja koncertowa pierwszego hitu, jak przyznał Kazik Staszewski, zespołu Kult z debiutanckiej płyty pod nazwą, pod tytułem Kult. I jak wspomniał Staszewski, słyszeliście zresztą, że po raz pierwszy słuchaczy było więcej niż 50 osób, było ich ponad 70 na początku.

0: krzyczał: ludzie, koniec wojny! Wszyscy wylegli z tego pociągu, który był naszym domem przez kilka dni. Płakaliśmy, rzucaliśmy się sobie w objęcia, a ja chwyciłam garnuszek, bo zobaczyłam w polu kozę. A żeśmy jechali głodni, więc ja biegłam, żeby wydoić tą kozę. Radość była podwójna, bo i koniec wojny, i wracam do Polski, i mam kozie mleko.
1: З локомотиву вибіг машиніст, котрий біг у наш бік, махав руками і кричав: «Люди, кінець війни», згадувала Юлія Рогальська. Ми всі вийшли з цього потягу, який був упродовж кількох днів нашим домом, плакали, обіймали один одного, а я побачила у полі козу і взяла горщик і пішла її доїти. Ми їхали ці дні без їжі, практично були дуже голодні, тож для мене, пані Юлія так згадувала, була радість подвійна. Кінець війни, я повертаюся до Польщі і маю теж козяче молоко.
2: 8 maja 1945 року żołnierze II Armii Wojska Polskiego walczyli w Niemczech nad Łabą. Eugeniusz Ginalski służył wówczas w stopniu kapitana w 28. Pułku Piechoty, który utrzymywał przyczółek na zachodnim brzegu rzeki. Po latach wspominał dzień zwycięstwa w ten sposób.
3: Tam otrzymałem rozkaz, koniec wojny, ściągać bataliony, wszystkie schodzą na przeprawę i dołączamy na zbiórkę całego pułku. Wróciłem na punkt obserwacyjny swój, na takim pagórku i pomyślałem, jak najszybciej zawiadomić całe wojsko o tym końcu wojny. Ale dla nas wojna się jeszcze nie skończyła. I w następnych dwóch dniach odbyło się wejście przez granicę na terenie Czechosłowacji. Nasza dywizja doszła do Deczyna i w Deczynie 11 maja dopiero dla nas wojna się skończyła naprawdę.
1: Там я отримав наказ «Кінець війни. Усі батальйони збираються і доєднуються до полку», говорив Евгеніуш Гінальський. Я повернувся до пункту спостереження і почав думати, як повідомити солдатам про кінець війни. Але для нас війна ще не закінчилася, і упродовж наступних двох днів ми увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. Наша дивізія дійшла до Дечина, і 11 травня в Дечині для нас війна по-справжньому закінчилася.
2: Tak, Jana wspomniała o tym, że dziś w Polsce teoretycznie w kalendarzu wpisany jest, jak to się nazywa, Narodowy Dzień Zwycięstwa.
1: Tak.
2: Tak, ale to nie do końca to, o czym można pomyśleć, ponieważ tego święta właściwie w Polsce się nie obchodzi i nie bez powodu. O tym za chwilę. Na początek dylemat znany również świetnie w kontekście ukraińskim. 8 maja czy 9 maja? Ale po kolei. Narodowy Dzień Zwycięstwa od 1945 do 2015 roku w Polsce oficjalnie obchodzony był 9 maja jako Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa lub po prostu Dzień Zwycięstwa według wzorców moskiewskich, choć później jego urzędowa nazwa brzmiała Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 24 kwietnia 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja i jednocześnie oficjalnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W rzeczywistości jednak w Polsce już na początku lat 90. podobnie jak w całej zachodniej Europie, Dzień Zwycięstwa obchodzono 8 maja. No bo cóż, wspomnieliśmy, że 8 maja to pokój w Europie. Tak naprawdę wiemy, że ten dzień pokoju i spokoju nie przyniósł. Jeszcze przez wiele lat trwała walka grup partyzanckich z nowymi okupantami, między innymi w Polsce i w Ukrainie. Trwały prześladowania całych grup ludności i deportacje. A politycznie, geopolitycznie dla Polski, choć była w koalicji państw zwycięskich i polski sztandar łopotał nad Berlinem, jak dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 8 maja nie jest okazją do świętowania. Przypomina o tym historyk Muzeum Wojska Polskiego Piotr Kolanek.
4: ten powojenny ład, jaki został zaprowadzony,

0: jest jednak bardzo niekorzystny dla wielu krajów, chociażby na przykład dla krajów bałtyckich, które zupełnie tracą swoją niepodległość. Jeżeli chodzi o Polskę, na pewno Armia Czerwona nie przynosi wolności. Trzeba pamiętać, że mamy cały aparat represji. W Polsce funkcjonuje kilka dywizji NKWD, które zwalczają podziemie. Tutaj oczywiście przykładem będzie chociażby obława augustowska z sierpnia 1945 roku. Inne też właśnie formy represji.
1: Цей післявоєнний лад, який запроваджено, насправді він був дуже несприятливим і таким некорисним для багатьох країн, нагадує історик музею польського війська Пьотр Коланек. І додає, я маю на увазі, зокрема, країни Балтії, котрі повністю втратили свою незалежність. А коли ж говорити про Польщу, то без сумніву Червона армія не принесла свободи. Слід пам'ятати про репресивний апарат. Наприклад, у Польщі функціонувало кілька дивізій НКВС, які займалися знищенням польського підпілля. І тут варто згадати августівську облаву з 1945 року та інші форми репресії.
2: Цікавий приклад – облава августовська, іначе облава липцова. To operacja wojskowa przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej. Była to konkretnie 50. Armia Wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego, czyli NKWD, oraz rodzime wydzielone oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Operacja miała na celu rozbicie i likwidację oddziałów polskich podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Nazywana jest obława augustowska, niekiedy małym Katyniem. Polska po II wojnie światowej na prawie 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się sojusznicy Polski, czyli m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Historyk przypomina, że Polska w wyniku zbrodniczej polityki Niemców oraz Sowietów w czasie II wojny światowej straciła około 6 milionów obywateli, w tym niezwykle mocno dotknięte zostały tak zwane polskie elity.
0: Straty przede wszystkim w tkance narodu tej najbardziej wartościowej, czyli inteligencji, bo mamy tutaj, czy to ze strony Sowietów, czy ze strony III Rzeszy, likwidację systematyczną, metodyczną, eksterminację elit, nauczycieli, profesorów, sportowców, innych ludzi, którzy byli tą elitą. Polityków, lekarzy, tak, no tutaj to się wszystko zawiera.
1: Отже, Пьотр Коланек наголошує, що це були дуже сильні втрати в суспільній тканині, передусім знищено найбільш цінні її шари, говорить історик, бо йдеться про інтелігенцію, її знищували як Совєти, так і Третій Рейх. Ліквідація мала системний, систематичний характер. Це була методична ліквідація еліт, наголошує Пьотр Коланек, еліт, тобто науковців, спортсменів, політиків, лікарів, людей культури, тобто, власне, усіх, хто становився. Нових еліту народу.
2: No, в жодному разі не означає то, що інші ofiary są mniej ważne, але rzeczywiście, jeżeli wspomnieć polską historię, 1918 rok, powstaje niepodległe państwo polskie, walczy jeszcze z takimi problemami jak analfabetyzm, stara się scalić ludność i terytorium z trzech zaborów, wykształca kadry inżynierów, profesorów, cóż, buduje podstawy prawa i kiedy to wszystko zaczyna mniej więcej grać, funkcjonować, wielki dziejowy kataklizm wszystko to przekreśla. Straty rzeczywiście, i wie o tym dobrze Pjotr Koланек, są niepowetowane i tak naprawdę odczuwamy je do dziś. Poza stratą obywateli, w tym obywateli wykształconych, dotknięte zostały wojną również archiwa, dokumenty. Innymi słowy, państwa w takim stopniu dotknięte przez wojnę jak Polska i Ukraina mają też duży problem z odtwarzaniem własnej historii, ponieważ brakuje dokumentów. Dla Ukrainy wojna była tak naprawdę jeszcze bardziej dotkliwa niż dla Polski. Druga wojna światowa, porozmawiamy o tym z całą pewnością przy innej okazji. Teraz jeszcze przypomnijmy, że dla Polski II wojna światowa i jej zakończenie oznaczało również utratę znacznej części terytorium, a mówiąc jeszcze ściślej, utratę terytorium oraz przepchnięcie, przesunięcie

0: państwa na zachód, na zrujnowane ziemie poniemieckie przyznane Polsce, które należało dopiero odbudować i zagospodarować. Ukraina, Ukraińska Republika Radziecka, jej pozycja pod względem Związku Sowieckiego co prawda uległa wzmocnieniu w czasie II wojny światowej, ponieważ Stalinowi zależało na poparciu Ukraińców, a po 1945 ta względna, bardzo ograniczona samodzielność będzie się stopniowo zmniejszać.
1: І так голосами свідків ми згадали 1945 рік. Сьогоднішнє наше слово дня, нагадаємо, це «покуй» і «мир».
0: А дуже проблематичне те слово і поняття.
1: А «воєнка» – це пропозиція від гурту «Лао Че».

0: Słyszysz, wołam ciebie, ja Gaczkowski. Jak mnie słyszysz?
1: Ja Stępniewicz, słyszę cię dobrze. Ja Wisła, tak. Wojenka, pisnia.

0: skoczny, żwawy, rozśpiewany Berlin lat 30. To była wersja koncertowa pierwszego hitu, jak przyznał Kazik Staszewski, zespołu Kult z debiutanckiej płyty pod nazwą, pod tytułem Kult. I jak wspomniał Staszewski, słyszeliście zresztą, że po raz pierwszy słuchaczy było więcej niż 50 osób. Było ich ponad 70 na początku. Berlin 30. lat, taki jak cały świat. Zbrojny pokój.
1: А про мир нам тепер заспіває Назарій Яремчук. І це пісня з 1985 року. Багато тут пафосу, але цей незрівняний прекрасний голос Назарія Яремчука рекомпенсує, мені здається.

0: byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę, baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij.
1: Коли ми піднялися на цю колону, то побачили увесь Берлін, згадував Миколай Троїцький, адже ми були на висоті 80 кількох метрів. І тоді я дав хлопцям команду струнку, а потім я сказав: хлопці, ми маємо честь від імені польського народу підняти цей безсмертний польський стяг на руїнах Берліна, на руїнах гітлерівської гордині, гітлерівської пихи. Вільно!
2: Dzień zwycięstwa zastał Polaków nie tylko w kraju, ale na wszystkich frontach II wojny światowej, w obozach jenieckich lub w drodze powrotnej do domu po latach niewolniczej przymusowej pracy w III Rzeszy. W dniu zakończenia wojny w Europie, 8 maja 1945 roku, Jakub Tomasz Nowakowski był w niemieckim Stalagu 11A Altengrabow.
3: Z jednej strony to było pokonanie tej bestii hitlerowskiej, to oczywiście było bardzo radosne i zawsze jakaś tam nadzieja się tliła, że może jednak nasi sprzymierzeńcy nie pozwolą tak całkowicie Polskę zniewolić. Nie będzie prześladowania Armii Krajowej, no takie rzeczy ciągle łudziliśmy się, ale no szybko nas z tych złudzeń wyleczono, dlatego że przyjeżdżali ludzie z Polski, opowiadali, jakie tam panują porządki.
1: З одного боку, це була перемога над гітлерівським звіром, згадував Якуб Томаш Новаковський, і велика радість, але теж тліла надія, що наші союзники не дозволять цілковито Польщу поневолити і що не буде переслідування хоча б армії Крайової. Ми мали цю надію, але нам швидко допомогли її позбутися, тому що приїжджали люди з Польщі і розказували, які там панують порядки.
2: No, jakby nie patrzeć, 8 maja to był dzień, który stał się punktem zwrotnym dla Polaków rozsianych po świecie, którzy na wiadomość o zakończeniu wojny zdecydowali się do Polski wrócić. Julię Rogalską, która pracowała jako sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, potem była więziona w niemieckich obozach, ten dzień zastał w pociągu towarowym, który zupełnie niespodziewanie zatrzymał się w Szczerym Polu.
4: Z lokomotywy wybiegł maszynista, który machając rękami biegł w naszą stronę i krzyczał: ludzie, koniec wojny! Wszyscy wylegli z tego pociągu, który był naszym domem przez kilka dni. Płakaliśmy, rzucaliśmy się sobie w objęcia, a ja chwyciłam garnuszek, bo zobaczyłam w polu kozę. A żeśmy jechali głodni, więc ja biegłam, żeby wydoić tą kozę. Radość była podwójna, bo i koniec wojny i wracam do Polski i mam kozie mleko.
1: З локомотиву вибіг машиніст, котрий біг у наш бік, махав руками і кричав: «Люди, кінець війни», згадувала Юлія Рогальська. Ми всі вийшли з цього потягу, який був упродовж кількох днів нашим домом, плакали, обіймали один одного, а я побачила у полі козу і взяла горщик і пішла її доїти. Ми їхали ці дні без їжі, практично були дуже голодні, тож для мене, пані Юлія так згадувала, була радість подвійна. Кінець війни, я повертаюся до Польщі і маю теж козяче молоко.
2: 8 маю 1945 року жовніри Другої армії Війська Польського walczyli в Німчах над Łabą. Eugeniusz Ginalski służył wówczas w stopniu kapitana w 28. Pułku Piechoty, który utrzymywał przyczółek na zachodnim brzegu rzeki. Po latach wspominał dzień zwycięstwa w ten sposób.
5: Tam otrzymałem rozkaz, koniec wojny, ściągać bataliony, wszystkie schodzą na przeprawę i dołączamy na zbiórkę całego pułku. Wróciłem na punkt obserwacyjny swój, na takim pagórku i pomyślałem, jak najszybciej zawiadomić całe wojsko o tym końcu wojny. Ale dla nas wojna się jeszcze nie skończyła. I w następnych dwóch dniach odbyło się wejście przez granicę na terenie Czechosłowacji. Nasza dywizja doszła do Deczyna i

0: w Deczynie. 11 maja dopiero dla nas wojna się skończyła naprawdę.
1: Там я отримав наказ кінець війни. Усі батальйони збираються і доєднуються до полку, говорив Евгеніуш Гінальський. Я повернувся до пункту спостереження і почав думати, як повідомити солдатам про кінець війни. Але для нас війна ще не закінчилася, і упродовж наступних 2 днів ми увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. Наша дивізія дійшла до Дечина, і 11 травня в Дечині для нас війна по-справжньому закінчилася.
2: Tak, Jana wspomniała o tym, że dziś w Polsce teoretycznie w kalendarzu wpisany jest, jak to się nazywa, Narodowy Dzień Zwycięstwa.
1: Tak.
2: Tak, ale to nie do końca to, o czym można pomyśleć, ponieważ tego święta właściwie w Polsce się nie obchodzi i nie bez powodu. O tym za chwilę. Na początek dylemat znany również świetnie w kontekście ukraińskim. 8 maja czy 9 maja? Ale po kolei. Narodowy Dzień Zwycięstwa od 1945 do 2015 roku w Polsce oficjalnie obchodzony był 9 maja jako Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa lub po prostu Dzień Zwycięstwa według wzorców moskiewskich. Choć później jego urzędowa nazwa brzmiała Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 24 kwietnia 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja i jednocześnie oficjalnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W rzeczywistości jednak w Polsce już na początku lat 90. podobnie jak w całej zachodniej Europie, Dzień Zwycięstwa obchodzono 8 maja. No bo cóż, wspomnieliśmy, że 8 maja to pokój w Europie. Tak naprawdę wiemy, że ten dzień pokoju i spokoju nie przyniósł. Jeszcze przez wiele lat trwała walka grup partyzanckich z nowymi okupantami, między innymi w Polsce i w Ukrainie. Trwały prześladowania całych grup ludności i deportacje. A politycznie, geopolitycznie dla Polski, choć była w koalicji państw zwycięskich i polski sztandar łopotał nad Berlinem, jak dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 8 maja nie jest okazją do świętowania. Przypomina o tym historyk Muzeum Wojska Polskiego Piotr Kolanek.
3: Ten powojenny ład, jaki został zaprowadzony, jest jednak bardzo niekorzystny dla wielu krajów, chociażby na przykład dla krajów bałtyckich, które zupełnie tracą swoją niepodległość. Jeżeli chodzi o Polskę, na pewno Armia Czerwona nie przynosi wolności. Trzeba pamiętać, że mamy cały aparat represji. W Polsce funkcjonuje kilka dywizji NKWD, które zwalczają podziemię. Tutaj oczywiście przykładem będzie chociażby obława augustowska z sierpnia 1945 roku. Inne też właśnie formy represji.
1: Цей післявоєнний лад, який запроваджено, насправді він був дуже несприятливим і таким некорисним для багатьох країн, нагадує історик Музею польського війська Пьотр Коланек. І додає, я маю на увазі, зокрема, країни Балтії, котрі повністю втратили свою незалежність. А коли ж говорити про Польщу, то без сумніву Червона армія не принесла свободи. Слід пам'ятати про репресивний апарат. Наприклад, у Польщі функціонувало кілька дивізій. Дивізії НКВС, які займалися знищенням польського підпілля. І тут варто згадати августівську облаву з 1945 року та інші форми репресії.
2: Цікавий приклад – облава августовська, іначе облава ліпцова. To operacja wojskowa przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej. Była to konkretnie 50. Armia Wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego, czyli NKWD oraz rodzime wydzielone oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Operacja miała na celu rozbicie i likwidację oddziałów polskich podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk i Augustowa. Nazywana jest obława augustowska niekiedy małym Katyniem. Polska po II wojnie światowej

0: Światowej na prawie 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się sojusznicy Polski, czyli m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Historyk przypomina, że Polska w wyniku zbrodniczej polityki Niemców oraz Sowietów w czasie II wojny światowej straciła około 6 milionów obywateli, w tym niezwykle mocno dotknięte zostały tak zwane polskie elity.
1: Straty przede wszystkim w tkance narodu tej najbardziej wartościowej, czyli inteligencji, bo mamy tutaj, czy to ze strony Sowietów, czy ze strony III Rzeszy, likwidację systematyczną, metodyczną, eksterminację elit, nauczycieli, profesorów, sportowców, innych ludzi, którzy byli tą elitą. Polityków, lekarzy, tak, no tutaj to się wszystko zawiera.
2: Отже, Петр Колянек наголошує, що це були дуже сильні втрати в суспільній тканині, передусім знищено найбільш цінні її шари, говорить історик, бо йдеться про інтелігенцію, її знищували як Совєти, так і Третій Рейх. Ліквідація мала системний, систематичний характер. Це була методична ліквідація еліт, наголошує Петр Колянек, еліт, тобто науковців, спортсменів, політиків, лікарів, людей культури, тобто, власне, усіх, хто становився. Новив еліту народу.
0: No, в жодному разі не означає то, що інші офіари са мені важне, але речевіше, якщо вспомнять польську історію, 1918 рок, повстає неподлегле панство польське, вальчує ще з такими проблемами, як аналфабетизм, стара ще сцаліть людність і територіум з трьох заборів викштавця, kadry inżynierów, profesorów, cóż, buduje podstawy prawa i kiedy to wszystko zaczyna mniej więcej grać, funkcjonować, wielki dziejowy kataklizm wszystko to przekreśla. Straty rzeczywiście, i wie o tym dobrze Piotr Kolanek, są niepowetowane i tak naprawdę odczuwamy je do dziś. Poza stratą obywateli, w tym obywateli wykształconych, dotknięte zostały wojną również archiwa, dokumenty. Innymi słowy, państwa w takim stopniu dotknięte przez wojnę jak Polska i Ukraina mają też duży problem z odtwarzaniem własnej historii, ponieważ brakuje dokumentów. Dla Ukrainy wojna była tak naprawdę jeszcze bardziej dotkliwa niż dla Polski. Druga wojna światowa, porozmawiamy o tym z całą pewnością przy innej okazji. Teraz jeszcze przypomnijmy, że dla Polski II wojna światowa i jej zakończenie oznaczało również utratę znacznej części terytorium, a mówiąc jeszcze ściślej, utratę terytorium oraz przesunięcie państwa na zachód, na zrujnowane ziemie poniemieckie, przyznane Polsce, które należało dopiero odbudować i zagospodarować. Ukraina, Ukraińska Republika Radziecka, jej pozycja pod względem Związku Sowieckiego co prawda uległa wzmocnieniu w czasie II wojny światowej, ponieważ Stalinowi zależało na poparciu Ukraińców, a po 1945 ta względna, bardzo ograniczona samodzielność będzie się stopniowo zmniejszać.
2: І так, голосами свідків ми згадали 1945 рік. Сьогоднішнє наше слово дня, нагадаємо, це «покой» і «мир».
0: Дуже проблематичне те слово і поняття.
2: А «воєнка» – це пропозиція від гурту «Лао Че».

0: Tak, czy znamy jakieś przysłowie, jakieś takie mądrości ludowe, które by traktowały o pokoju i про мир?
1: Всі одним миром мазані.
0: Чилі?
1: Ну, тобто тут йдеться про мир в цьому значенні громада, спільнота. Ті, хто належать до спільноти, вони, ну, між собою, власне, схожі. Так, я принаймні розумію. Де мир і совіт, там життя, як маків цвіт. Ну, це вже про мир, тобто відсутність війни, згоду, злагоду. Сусід не захоче, то й миру не буде. О, яке це правдиве.
0: Нестати.
1: Мир будує, війна руйнує. Мир у світі буде, його хочуть всі трудящі люди. Ну, це трішечки так.
0: Тронці мишком.
1: Так, так, так, так. Миром дорожити, людям довго жити. Лукавий не спить, а все миром колотить.
0: Ну właśnie, gdyby to wszystko było takie proste, jeszcze raz muszę powiedzieć, mądrości ludowe sobie, a wojenna rzeczywistość 2026 roku wiem swoje. Chcesz mieć pokój prawy, nie miej ze złym sprawy. Dasz pokój, masz pokój. I chyba najważniejsze z powiedzonek. Chcesz pokoju, szykuj się do wojny.
1: Так, і саме це прислів'я, ця приказка польською мовою, вона останнім часом досить часто звучить і теж з вуст політиків.
0: Ależ długo mówimy o kwestiach językowych, tak długo, że może powiedzmy jeszcze trochę. Etymologia słowa pokój, oczywiście nasze prasłowiańskie słowo wywodzi się od rekonstruowanego pokój i oznacza tyle, co właśnie, stan spoczynku, spokój, cisza wiąże się etymologicznie z czasownikiem koić, czyli uśmierzać, uspokajać i ma praindoeuropejskie korzenie. Z czasem to znaczenie przeniesiono na pomieszczenie przyznaczone do wypoczynku, a w kontekście innego znaczenia słowa pokój wiemy, że to pomieszczenie może się rozrosnąć do rozmiarów całej planety.
1: A mir? Mir z prasłowiańskiej mir, тобто mir, zgoda, це слово споріднене із литовською міра, з латвійською теж міра, пов'язується також із мерті. Виводиться від скіпського, теж я знайшла таку інформацію, мір, тобто дружба.
0: Поздравляємо всіх сцитів, хто нас слухає. Дякуємо за слово «мір».
1: Так, дружба, угода. Ну і воно присутнє у багатьох слов'янських мовах. В болгарській, в чеській, в словацькій і так далі, і так далі.
0: Pamiętamy takie połączenia słów jak pokój pozorny, jak no, cisza przed burzą, jak zbrojny pokój. Dziś trochę wspominamy II wojnę światową. Jej zakończenie. Był taki czas, lata 30. Miasto Berlin. Tam, gdzie wszystko się zaczynało. Był tam kiedyś Kazik Staszewski.
2: Berlin. Nasz pierwszy numer, taki bardziej znany niż w kręgu, tylko tych 52 osób, ten numer znały 74 osoby.

0: skoczny, żwawy, rozśpiewany Berlin lat 30. To była wersja koncertowa pierwszego hitu, jak przyznał Kazik Staszewski, zespołu Kult z debiutanckiej płyty pod nazwą, pod tytułem Kult. I jak wspomniał Staszewski, słyszeliście zresztą, że po raz pierwszy słuchaczy było więcej niż 50 osób. Było ich ponad 70 na początku. Berlin 30. lat, taki jak cały świat. Zbrojny pokój.
1: А про мир нам тепер заспіває Назарій Яремчук. І це пісня з 1985 року. Багато тут пафосу, але цей незрівняний прекрасний голос Назарія Яремчука рекомпенсує, мені здається.

0: Uwaga na berlińskiej kolumnie zwycięstwa. Ten moment wspominał w 1965 roku na antenie Polskiego Radia porucznik Mikołaj Troicki.
1: Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij.
2: Коли ми піднялися на цю колону, то побачили увесь Берлін, згадував Миколай Троїцький, адже ми були на висоті 80 кількох метрів. І тоді я дав хлопцям команду струнку, а потім я сказав, хлопці, ми маємо честь від імені польського народу підняти цей безсмертний польський стяг на руїнах Берліна, на руїнах гітлерівської гордині, гітлерівської пихи, вільно.
0: Dzień zwycięstwa zastał Polaków nie tylko w kraju, ale na wszystkich frontach II wojny światowej, w obozach jenieckich lub w drodze powrotnej do domu po latach niewolniczej przymusowej pracy w III Rzeszy. W dniu zakończenia wojny w Europie, 8 maja 1945 roku, Jakub Tomasz Nowakowski był w niemieckim Stalagu 11A Altengrabow.
3: Zniszczony to było pokonanie tej bestii hitlerowskiej. To oczywiście było bardzo radosne i zawsze jakaś tam nadzieja się tliła, że może jednak nasi sprzymierzeńcy nie pozwolą tak całkowicie Polskę zniewolić. Nie będzie prześladowania Armii Krajowej, no takie rzeczy. Ciągle łudziliśmy się, ale no szybko nas z tych złudzeń wyleczono, dlatego że przyjeżdżali ludzie z Polski, opowiadali, jakie tam panują porządki.
2: З одного боку, це була перемога над гітлерівським звіром, згадував Якуб Томаш Новаковський, і велика радість, але теж тліла надія, що наші союзники не дозволять цілковито Польщу поневолити і що не буде переслідування хоча б армії Крайової. Ми мали цю надію, але нам швидко допомогли її позбутися, тому що приїжджали люди з Польщі і розказували, які там панують порядки.
0: No, jakby nie patrzeć, 8 maja to był dzień, który stał się punktem zwrotnym dla Polaków rozsianych po świecie, którzy na wiadomość o zakończeniu wojny zdecydowali się do Polski wrócić. Julię Rogalską, która pracowała jako sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, potem była więziona w niemieckich obozach, ten dzień zastał w pociągu towarowym, który zupełnie niespodziewanie zatrzymał się w Szczerym Polu.
4: Z lokomotywy wybiegł maszynista, który machając rękami biegł w naszą stronę i krzyczał: ludzie! Koniec wojny! Wszyscy wylegli z tego pociągu, który był naszym domem przez kilka dni. Płakaliśmy, rzucaliśmy się sobie w objęcia, a ja chwyciłam garnuszek, bo zobaczyłam w polu kozę, a żeśmy jechali głodni, więc ja biegłam, żeby wydoić tą kozę. Radość była podwójna, bo i koniec wojny i wracam do Polski i mam kozie mleko.
2: З локомотиву вибіг машиніст, котрий біг у наш бік, махав руками і кричав: «Люди, кінець війни», згадувала Юлія Рогальська. Ми всі вийшли з цього потягу, який був упродовж кількох днів нашим домом, плакали, обіймали один одного, а я побачила у полі козу і взяла горщик і пішла її доїти. Ми їхали ці дні без їжі, практично були дуже голодні. Тож для мене, пані Юлія так згадувала, була радість подвійна. Кінець війни, я повертаюся до Польщі і маю теж козяче молоко.
0: 8 маю 1945 року жовніри Другої армії Війська Польського walczyli в Німчах над Лабою. Eugeniusz Ginalski służył wówczas w stopniu kapitana w 28. Pułku Piechoty, który utrzymywał przyczółek na zachodnim brzegu rzeki. Po latach wspominał dzień zwycięstwa w ten sposób.
5: Tam otrzymałem rozkaz, koniec wojny, ściągać bataliony, wszystkie schodzą na przeprawę i dołączamy na zbiórkę całego pułku. Wróciłem na punkt obserwacyjny swój, na takim pagórku i pomyślałem, jak najszybciej zawiadomić całe wojsko o tym końcu.

0: войны. Але для нас война ще еще не скончила. І на наступних двух днях відбулося вийти через границю на терени Чехословаччини. Наша дивізія дійшла до Дечина, і в Дечині 11 мая допіро для нас війна ще скончила направди.
1: Там я отримав наказ кінець війни. Усі батальйони збираються і доєднуються до полку, говорив Евгеніуш Гінальський. Я повернувся до пункту спостереження і почав думати, як повідомити солдатам про кінець війни. Але для нас війна ще не закінчилася, і упродовж наступних двох днів ми увійшли на територію тодішньої Чехословаччини. Наша дивізія дійшла до Дечина, і 11 травня в Дечині для нас війна по-справжньому закінчилася.
2: Так, Jana wspomniała o tym, że dziś w Polsce teoretycznie w kalendarzu wpisany jest, jak to się nazywa, Narodowy Dzień Zwycięstwa.
3: Tak.
2: Tak, ale to nie do końca to, o czym można pomyśleć, ponieważ tego święta właściwie w Polsce się nie obchodzi i nie bez powodu. O tym za chwilę. Na początek dylemat znany również świetnie w kontekście ukraińskim. 8 maja czy 9 maja? Ale po kolei. Narodowy Dzień Zwycięstwa od 1945 do 2015 roku w Polsce oficjalnie obchodzony był 9 maja jako Międzynarodowy Dzień Zwycięstwa lub po prostu Dzień Zwycięstwa według wzorców moskiewskich. Choć później jego urzędowa nazwa brzmiała Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności. 24 kwietnia 2015 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o Narodowym Dniu Zwycięstwa obchodzonym 8 maja i jednocześnie oficjalnie znosząc Narodowe Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja. W rzeczywistości jednak w Polsce już na początku lat 90. podobnie jak w całej zachodniej Europie, Dzień Zwycięstwa obchodzono 8 maja. No bo cóż, wspomnieliśmy, że 8 maja to pokój w Europie. Tak naprawdę wiemy, że ten dzień pokoju i spokoju nie przyniósł. Jeszcze przez wiele lat trwała walka grup partyzanckich z nowymi okupantami, między innymi w Polsce i w Ukrainie. Trwały prześladowania całych grup ludności i deportacje. A politycznie, geopolitycznie dla Polski, choć była w koalicji państw zwycięskich i polski sztandar łopotał nad Berlinem, jak dla wielu krajów Europy Środkowo-Wschodniej, 8 maja nie jest okazją do świętowania. Przypomina o tym historyk Muzeum Wojska Polskiego Piotr Kolanek.
4: Ten powojenny ład, jaki został zaprowadzony, jest jednak bardzo niekorzystny dla wielu krajów, chociażby na przykład dla krajów bałtyckich, które zupełnie tracą swoją niepodległość. Jeżeli chodzi o Polskę, na pewno Armia Czerwona nie przynosi wolności. Trzeba pamiętać, że mamy cały aparat represji. W Polsce funkcjonuje kilka dywizji NKWD, które zwalczają podziemię. Tutaj oczywiście przykładem będzie chociażby obława augustowska z sierpnia 1945 roku. Inne też właśnie formy represji.
1: Цей післявоєнний лад, який запроваджено, насправді він був дуже несприятливим і таким некорисним для багатьох країн, нагадує історик Музею польського війська Пьотр Коланек. І додає, я маю на увазі, зокрема, країни Балтії, котрі повністю втратили свою незалежність. А коли ж говорити про Польщу, то без сумніву Червона армія не принесла свободи. Слід пам'ятати про репресивний апарат. Наприклад, у Польщі функціонувало кілька дивізій НКВС, які займалися знищенням польського підпілля. І тут варто згадати августівську облаву з 1945 року та інші форми репресії.
2: Цікавий приклад – облава августовська, іначе облава ліпцова. To operacja wojskowa przeprowadzona w lipcu 1945 roku przez oddziały Armii Czerwonej. Była to konkretnie 50. Armia Wojska Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych Związku Radzieckiego, czyli NKWD, oraz rodzime wydzielone oddziały Ludowego Wojska Polskiego i Urzędu Bezpieczeństwa. Operacja miała na celu rozbicie i likwidację oddziałów polskich polskiego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego w rejonie Suwałk.

0: i Augustowa. Nazywana jest obława augustowska niekiedy Małym Katyniem. Polska po II wojnie światowej na prawie 45 lat znalazła się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się sojusznicy Polski, czyli m.in. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Historyk przypomina, że Polska w wyniku zbrodniczej polityki Niemców oraz Sowietów w czasie II wojny światowej straciła około 6 milionów obywateli. W tym niezwykle mocno dotknięte zostały tak zwane polskie elity.
1: Straty przede wszystkim w tkance narodu tej najbardziej wartościowej, czyli inteligencji, bo mamy tutaj, czy to ze strony Sowietów, czy ze strony III Rzeszy, likwidację systematyczną, metodyczną, eksterminację elit, nauczycieli, profesorów, sportowców, innych ludzi, którzy byli tą elitą. Polityków, lekarzy, tak, no tutaj to się wszystko zawiera.
2: Отже, Петр Колянек наголошує, що це були дуже сильні втрати в суспільній тканині, передусім знищено найбільш цінні її шари, говорить історик, бо йдеться про інтелігенцію, її знищували як Совєти, так і Третій Рейх. Ліквідація мала системний, систематичний характер, це була методична ліквідація еліт, наголошує Петр Колянек, еліт, тобто науковців, спортсменів, політиків, лікарів, людей культури, тобто, власне, усіх, хто становиться. Новив еліту народу.
0: No, в жодному разі не означає то, що інші офіари са мені важне, але речевіше, якщо вспомнити польську історію, 1918 рік, повстає неподлегле панство польське, валчує ще з такими проблемами, як аналфабетизм, стара ще сцаліть людність і територіум з трьох заборів викштавця, kadry inżynierów, profesorów. Cóż, buduje podstawy prawa i kiedy to wszystko zaczyna mniej więcej grać, funkcjonować, wielki dziejowy kataklizm wszystko to przekreśla. Straty rzeczywiście, i wie o tym dobrze Piotr Kolanek, są niepowetowane i tak naprawdę odczuwamy je do dziś. Poza stratą obywateli, w tym obywateli wykształconych, dotknięte zostały wojną również archiwa, dokumenty. Innymi słowy, państwa w takim stopniu dotknięte przez wojnę jak Polska i Ukraina mają też duży problem z odtwarzaniem własnej historii, ponieważ brakuje dokumentów. Dla Ukrainy wojna była tak naprawdę jeszcze bardziej dotkliwa niż dla Polski. Druga wojna światowa. Porozmawiamy o tym z całą pewnością przy innej okazji. Teraz jeszcze przypomnijmy, że dla Polski druga wojna światowa i jej zakończenie oznaczało również utratę znacznej części terytorium, a mówiąc jeszcze ściślej, utratę terytorium oraz przesunięcie państwa na zachód, na zrujnowane ziemie poniemieckie, przyznane Polsce, które należało dopiero odbudować i zagospodarować. Ukraina, Ukraińska Republika Radziecka, jej pozycja pod względem Związku Sowieckiego co prawda uległa wzmocnieniu w czasie II wojny światowej, ponieważ Stalinowi zależało na poparciu Ukraińców, a po 1945 ta względna, bardzo ograniczona samodzielność będzie się stopniowo zmniejszać.
2: І так, голосами свідків ми згадали 1945 рік. Сьогоднішнє наше слово дня, нагадаємо, це «покой» і «мир».
0: Дуже проблематичне те слово і поняття.
2: А «воєнка» – це пропозиція від гурту «Лао Че».

płaskości jej przyniesie. Może ja, może ty. Licz od nowa, raz, dwa, trzy. Gdyby do nas przyszła, skłamałbym, że wyszłaś, że na świat nie przyszłaś. Kłamałbym.

swoje ryże rajstopy, a on śliniąc się pyta: jak masz na imię? Do której chodzisz szkoły? Ile masz lat? A ona nic nie mówi. Ona nie mówi nic. Zróbmy to szybciej. Ojciec wyszedł zarabiać pieniądze.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie. Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy, tak ucho natężam ciekawie.

0: Ви на хвилях Польського радіо для України.
1: Dziś nad Wisłą będzie trudno, bo przyjeżdżamy tu. Biorę